mieszkań w Gruzji i Armenii wzrósł w połowie sierpnia o 30% w skali roku, a w Tbilisi zainteresowanie zaczęło rosnąć pod koniec lipca. W Erywaniu wzrost wyniósł 35%, a obywatele Rosji szukają lokali zarówno na miesiąc 3, jak i na dłuższy okres, obawiając się możliwej mobilizacji po wyborach. Organizacja Kowczek podała, że w pierwszych 20 dniach sierpnia otrzymała 6,3 razy więcej zapytań o wyjazd z Rosji niż przez cały maj. Reuters podał też, że po wyborach do Dumy Państwowej, zaplanowanych na 18 do 20 września, Rosja może zmobilizować dodatkowo 300 tysięcy żołnierzy. A według Wołodymyra Zełenskiego w 2027 roku liczba ta może wzrosnąć łącznie do 500 tysięcy osób. Rosja po raz pierwszy użyła tego lata pocisku balistycznego 9M723-2, znanego jako Iskander-1000, w ataku na Kijów. Pocisk ma zasięg 550 km, a dotychczas Rosja wykorzystywała głównie Iskandery 500 o zasięgu około 390 km. Główny zarząd wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy podaje, że rosyjskie rakiety balistyczne są w ostatnich miesiącach głównym środkiem ataków powietrznych, a do stolicy Ukrainy docierają w kilka minut. Ukraiński ekspert lotniczy Kostiantyn Krywolap ocenił, że trudność zestrzelenia zaktualizowanego Iskandera nie uległa zmianie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem dla części województw lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. Temperatura maksymalna wyniesie od 28 do 31 stopni Celsjusza, a alerty będą obowiązywać w piątek od 12 do 20. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem objęły też część województwa dolnośląskiego, gdzie wiatr może osiągać w porywach do 75 km na godzinę. W tych rejonach mogą wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym i zakłócenia imprez plenerowych. O tej porze to już wszystkie informacje. Radio DHT wraca do grania.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do jutra do godziny 6 rano w Zabrzu kierowcy muszą uważać na demontaż bramownic Via TOLL. Prace mogą chwilowo spowalniać ruch w tym rejonie. Również do jutra do godziny 7 rano w województwie śląskim na A4 przy Węźle Murckowska w Katowicach na DK86 w kierunku Tychów występują utrudnienia związane z pracami drogowymi. W tym miejscu kierowcy powinni liczyć się ze zwężeniem i możliwym spowolnieniem przejazdu. Zostańcie z radiem DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła trzecia. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Małopolscy inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego zatrzymali na drodze krajowej numer 28 ciężarówkę przewożącą drewno, która była przeciążona o ponad 20 ton. Rzeczywista masa całkowita pojazdu wynosiła 60,4 tony, a nacisk osi napędowej sięgał 16,8 tony. Kierowca dostał mandat w wysokości 3000 zł, a przeciwko przewoźnikowi wszczęto postępowanie administracyjne. Przeciążenie stwarzało zagrożenie dla bezpieczeństwa na drogach i przyspieszało degradację nawierzchni. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz został w czwartek po południu doprowadzony do Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach, gdzie śledczy mają przedstawić mu zarzuty i przesłuchać go w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Crypto. Prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował, że jeden z badanych wątków dotyczy zegarka wartego 40 tysięcy euro, który Piesiewicz miał dostać od szefa Zonda Crypto Przemysława Krala. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali go rano, a śledztwo prowadzi Wydział Prokuratury Krajowej w Katowicach. Żurek nie przesądził, czy do sądu trafi wniosek o tymczasowe aresztowanie Radosława Piesiewicza. Z Czech do Polski ekstradowano Dariusza N., powiązanego ze środowiskiem pseudokibiców Górnika Zabrze. A Śląski Wydział do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej doprowadził do jego przekazania polskim organom ścigania. Mężczyzna usłyszał zarzuty udziału w zbrojnej grupie przestępczej, zabójstwa popełnionego ze szczególnym okrucieństwem oraz obrotu znacznymi ilościami środków odurzających. W aktach sprawy śledczy udokumentowali obrót około 20 kg narkotyków. Sąd zastosował wobec podejrzanego tymczasowy areszt, a w innym śledztwie dotyczącym działalności członków Torcidy również orzekł 3-miesięczny areszt. 39-letni turysta z Polski zginął po wpadnięciu do lodowcowej rzeki Jokulsa Abru w kanionie Stutthlagil we wschodniej Islandii. Ciało mężczyzny odnaleziono w poniedziałek około 22:00, po kilku godzinach poszukiwań, z udziałem około 100 osób, policjantów, ratowników medycznych i śmigłowca Straży Przybrzeżnej. Polak był mieszkańcem Środy Wielkopolskiej i przyjechał na Islandię z grupą znajomych. W kanionie w październiku 2024 roku utonęła już turystka z zagranicy, a po tamtej tragedii zapowiadano duże inwestycje mające poprawić bezpieczeństwo zwiedzających. Amerykańskie zapasy rakiet do systemów obrony powietrznej Patriot w Europie znalazły się poniżej poziomu krytycznego. A wojskowe źródła wiążą to z intensywnym zużyciem podczas wojny z Iranem i regularnymi dostawami dla Ukrainy. Przedstawiciele amerykańskiego wojska w Europie i urzędnicy Sojuszu Północnoatlantyckiego ostrzegają, że przy zmasowanym ataku rakietowym Europa mogłaby mieć ograniczone możliwości obrony. Wskazują też na bardzo ograniczoną zdolność odparcia nawet pojedynczego ataku balistycznego oraz na niedobory rakiet balistycznych ATACMS. Rzecznik Sojuszu Północnoatlantyckiego Martin O'Donnell i rzecznik Pentagonu Sean Parnell odrzucili te doniesienia, zapewniając, że zapasy i środki obrony są wystarczające. Kończymy serwis, ale Radio DHT zostaje i gra.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła czwarta. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. 74-letnia mieszkanka powiatu biłgorajskiego straciła 180 tysięcy złotych w oszustwie inwestycyjnym związanym ze złotem i kryptowalutami. Mężczyzna podający się za doradcę finansowego przekonał ją do kolejnych wpłat, a potem poinformował o zablokowaniu środków. Kobieta zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa dopiero przy próbie wypłaty pieniędzy i zgłosiła sprawę na policję. Wszystko zaczęło się w maju, gdy pomogła córce wpłacić pieniądze na rzekome odblokowanie konta na platformie inwestycyjnej. Prezes KOL Radosław Piesiewicz został po północy z czwartku na piątek wywieziony z gmachu katowickiej prokuratury po kilkunastogodzinnym przesłuchaniu. Usłyszał zarzuty dotyczące płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych. Zarzut płatnej protekcji może wiązać się z karą od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Prokuratura prowadzi równolegle śledztwo w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Crypto. Prokuratura przedstawiła Radosławowi Piesiewiczowi zarzuty z artykułów 230 i 302 kodeksu karnego w związku z okolicznościami wycofania jego środków z giełdy Zonda Crypto. Śledczy twierdzą, że został potraktowany w sposób uprzywilejowany względem tysięcy innych klientów, których wypłaty zostały zablokowane. Radosław Piesiewicz odzyskał 100% zainwestowanego kapitału. Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej i sędzia Trybunału Stanu, ocenił w TVN24, że posłom potrzebny jest nie tylko rejestr korzyści, ale też rejestr spotkań. Odniósł się do sprawy przelewu w wysokości 450 tysięcy złotych dla Fundacji Instytut Suwerennej i mówił o pytaniach dotyczących tego, kto z kim się spotykał, co omawiano i jak wpływało to na proces legislacyjny. Rosati uznał, że możliwy był ukryty lobbying wokół ustawy o rynku kryptoaktywów, którą prezydent Karol Nawrocki zawetował 3 razy. Dodał, że lobbying jest dopuszczalny, jeśli jest transparentny i prowadzony zgodnie z przepisami. A posłowie, senatorowie, ministrowie i inne osoby pełniące ważne funkcje publiczne muszą zgłaszać korzyści do rejestru korzyści. Andrzej Poczobut zapowiedział, że we wrześniu wróci na Białoruś, by wspierać działalność Związku Polaków na Białorusi i poszerzać tam przestrzeń wolności wypowiedzi. Podczas spotkania w Olsztynie mówił, że około 3,8 tysiąca dzieci uczy się tam języka polskiego, a on sam jest potrzebny Polakom mieszkającym na Białorusi. Przyznał też, że zdaje sobie sprawę z ryzyka i że nikt nie da mu żadnych gwarancji, jak zachowają się białoruskie władze. Na początku spotkania został uhonorowany nagrodą Campus Polska Przyszłości. Z Newsroomu to wszystko, teraz gramy.
0: Seven days a week, you are listening to hits of 3 generations on

0: News.
1: Minęła piąta. W radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Sąd w Petersburgu skazał Annę Lepkowicz, dyrektor generalną firmy Rutsi LLC, na 2 lata pozbawienia wolności w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze za dostarczanie do prywatnego przedszkola Delfin żywności zawierającej bakterie Salmonelli. Skażona żywność spowodowała zatrucie 29 dzieci. Lepkowicz przyznała się do winy i dostała zakaz pracy w branży żywnościowej przez 1,5 roku. Rozpoczęcie kary odłożono do 2035 roku z powodu jej dziecka. W północnym Tybecie późnym czwartkowym wieczorem doszło do trzęsienia ziemi o magnitudzie 5,0. Wstrząs miał około 10 km głębokości, a jego epicentrum znajdowało się w regionie Nagał. Dzień wcześniej rejon granicy nepalsko-tybetańskiej dotknęła niszczycielska powódź błyskawiczna, a w środę odnotowano tam też wstrząs o magnitudzie 4,7. Chińskie Ministerstwo Zasobów Wodnych poleciło lokalnym władzom monitorowanie jeziora zaporowego oraz opadów deszczu. A do regionu granicznego Geirong skierowano zespół ekspertów i służby pomagające usuwać skutki żywiołu. Radosław P. usłyszał zarzuty karne w śledztwie dotyczącym upadłej giełdy kryptowalut Zonda Crypto prowadzonego przez Wydział Prokuratury Krajowej w Katowicach. Prokurator generalny i minister sprawiedliwości Waldemar Żurek podał, że chodzi o płatną protekcję oraz zaspokajanie grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. Wcześniej tego samego dnia Radosław P. został zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, doprowadzony do prokuratury i przesłuchany. Śledczy badają też wątek zegarka wartego 40 tysięcy euro, który Radosław P. miał dostać od Przemysława Krala, a Waldemar Żurek nie przesądził, czy do sądu trafi wniosek o tymczasowe aresztowanie. Unia Europejskich Związków Piłkarskich zamierza wytoczyć postępowanie karne przeciwko Gianniemu Infantino, prezydentowi FIFA, w związku z próbą sprzedaży udziałów w Mistrzostwach Świata prywatnym inwestorom. Według dokumentów sądowych chodzi o około 20% udziałów w nowej spółce zależnej FIFA, która miałaby zarządzać prawami do najważniejszych rozgrywek piłkarskich na świecie. A wartość transakcji miała wynieść 4,2 miliarda dolarów. Unia Europejskich Związków Piłkarskich twierdzi, że plan był prowadzony w tajemnicy, bez przejrzystego przetargu i niezależnej wyceny, a wycena udziałów została ustalona na absurdalnie niskim poziomie. Wnioski o ujawnienie dokumentów złożono w Sądzie Federalnym w Nowym Jorku, a Unia Europejskich Związków Piłkarskich kieruje też roszczenia do sądów w Miami, aby zdobyć dowody na nieprawidłowości w planowanej transakcji. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych stwierdziła nieprawidłowości w 50 z 80 sklepów skontrolowanych pod kątem słodyczy i ciastek. Kontrola objęła 70 sklepów stacjonarnych i 10 internetowych. A zastrzeżenia dotyczyły m.in. wyglądu produktów, składu, znakowania oraz rozbieżności między opisem na opakowaniu i stronie internetowej. Inspekcja wskazała też na niedeklarowane barwniki, brak pełnych informacji o składnikach i nieprawidłowe nazwy produktów w języku polskim. Wobec odpowiedzialnych podmiotów zastosowano sankcje przewidziane w prawie żywnościowym. Dzięki, że byliście z nami, gra Radio DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła szósta. Czas na serwis w Radiu DHT. Radosław Piesiewicz zakończył kilkugodzinne przesłuchanie w katowickiej prokuraturze i usłyszał zarzuty związane z faworyzowaniem wierzycieli oraz płatną protekcją. Donald Trump zapewnił, że Rosja nie zaatakuje terytorium Sojuszu Północnoatlantyckiego. Polska wciąż jest zainteresowana programem Sojuszu Północnoatlantyckiego Nuclear Sharing, co potwierdził minister obrony narodowej. W Polsce prognozowana jest temperatura około 30 stopni Celsjusza, a wieczorem mają wystąpić burze. 58,7% Polaków popiera włączenie syren alarmowych, gdy rosyjskie drony lub rakiety zbliżają się do granicy Polski. Największe poparcie, na poziomie 71%, odnotowano w województwach wschodnich, w tym na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Kontrowersje budzi uruchamianie syren wtedy, gdy zagrożenie znajduje się jeszcze nad Ukrainą. Badanie przeprowadzono na próbie 1067 osób w dniach od 21 do 22 sierpnia. Donald Trump zapewnił, że Władimir Putin nie zaatakuje terytoriów Sojuszu Północnoatlantyckiego. Amerykański prezydent odniósł się w ten sposób do misji dyrektora Centralnej Agencji Wywiadowczej Johna Ratcliffe'a w Moskwie i doniesień o możliwej eskalacji konfliktu w krajach bałtyckich. Trump podkreślił, że Ratcliffe regularnie spotyka się z rosyjskim odpowiednikiem i że nie ma żadnych niepokojących informacji dotyczących Rosji. Wskazał też, że poprzednia wizyta dyrektora Centralnej Agencji Wywiadowczej miała miejsce w 2021 roku, a kilka miesięcy później Rosja zaatakowała Ukrainę. Amerykański generał Ben Hodges ostrzega, że Rosja już teraz prowadzi działania przeciwko Zachodowi, wykorzystując drony i sabotaże. Jego zdaniem Moskwa tworzy podziały między Ameryką a Europą i może w przyszłości zaatakować państwo Sojuszu Północnoatlantyckiego, jeśli zachodni sojusznicy nie udzielą wsparcia Ukrainie. Wskazuje też na możliwość uderzenia w przesmyk suwalski lub Dyneburg na Łotwie, a potem postawienia Sojuszu Północnoatlantyckiego pytania o gotowość do wojny atomowej. Hodges podkreśla, że kluczowa jest natychmiastowa reakcja na działania Rosji, aby nie dopuścić do dalszej eskalacji. Blisko 39% Polaków uważa, że kary dla kierowców łamiących przepisy są zbyt niskie. Prawie połowa badanych, czyli 49,7%, nie chce zaostrzenia przepisów dotyczących mandatów. Więcej kobiet niż mężczyzn ocenia kary jako zbyt niskie, a za zaostrzeniem częściej opowiadają się osoby powyżej 50 roku życia. Tyle w serwisie, a my wracamy do przebojowej muzyki.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 6 rano w Zabrzu, w województwie śląskim, trwa demontaż bramownic Via Teolel. Kierowcy muszą liczyć się z pracami przy drodze. Do 7 rano w województwie śląskim na A4, przy węźle Murckowska w Katowicach na DK86 w kierunku Tychów, występują utrudnienia związane z ruchem w tym rejonie. Słuchajcie radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis. Radio DH.

Polsce minęła siódma. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Administracja Donalda Trumpa rozpoczęła budowę muru na granicy z Meksykiem w Arizonie, mimo sprzeciwu plemienia Tohono O'odham Nation. Projekt wart 46 miliardów dolarów ma zwiększyć bezpieczeństwo granicy i ograniczyć przemyt. Plemię twierdzi, że mur zniszczy święte tereny ich rezerwatu, a federalny sędzia zezwolił na pracę, wskazując, że prowadzone są na ziemi federalnej. Komisarz CBP broni projektu, powołując się na przestępczość związaną z handlem narkotykami i ludźmi. Urząd do spraw imigracji i egzekwowania ceł kupuje bez przetargu rękawice rażące prądem od firmy Compliant Technologies LLC z Kentucky. A kontrakt obejmuje też dodatkowe wyposażenie i serwis przez najbliższe 6 miesięcy. Wartość umowy to 16 700 000 dolarów. Zakup skrytykowało 16 demokratycznych senatorów pod przewodnictwem Catherine Cortez Masto, którzy wezwali do odstąpienia od transakcji, wskazując na zarzuty nadużywania siły przez agencję. ICE przekazał, że rękawice mają być używane w sytuacjach wysokiego napięcia, między innymi podczas zatrzymań transportu osób odmawiających współpracy i zamieszek przed ośrodkami detencyjnymi. A Departament Bezpieczeństwa Krajowego ocenił krytykę jako próbę osłabienia federalnych służb porządkowych. Od 1 września 2026 roku miesięczny limit przychodów dla osób dorabiających do renty lub wcześniejszej emerytury wyniesie 6463,20 zł brutto. To o niemal 231 zł mniej niż w poprzednim okresie rozliczeniowym, a nowe stawki będą obowiązywać przez kolejne 3 miesiące. Jeśli miesięczny przychód nie przekroczy tego progu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci świadczenie w pełnej wysokości, a każda złotówka ponad limit oznacza jego zmniejszenie. Po przekroczeniu 12 003,10 zł brutto miesięcznie wypłata świadczenia zostanie całkowicie zawieszona, natomiast limity nie dotyczą osób, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny. Szef Centralnej Agencji Wywiadowczej John Ratcliffe spotkał się w Moskwie z Aleksandrem Bortnikowem, szefem Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Podczas rozmowy miał przedstawić ponurą ocenę rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie i wezwać do wznowienia negocjacji pokojowych z Ukrainą. Donald Trump odmówił komentarza w sprawie tej wizyty, a jednocześnie zapewnił, że Rosja nie zaatakuje państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz został w czwartek zatrzymany i usłyszał dwa zarzuty w sprawie upadłej giełdy kryptowalut Zonda Crypto. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek przekazał, że dotyczą one płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych w związku z grożącą niewypłacalnością. W śledztwie zabezpieczono ponad 100 milionów złotych na poczet zwrotu środków pokrzywdzonym, a prokuratura weryfikuje też inne wątki związane z finansowaniem różnych podmiotów przez Zonda Crypto. Wcześniej media informowały o problemach giełdy z płynnością, a po publikacjach Superwizjera i Wirtualnej Polski doszło do przełomu w postępowaniu. Serwis zamknięty, otwieramy paczkę z przebojami, kolejne wiadomości za godzinę.

0: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
1: Grażyna zrobiła dziecko.

0: siebie unie.
1: 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 15 w województwie śląskim na A1, na odcinku od granicy województwa do węzła Częstochowa-Blachownia, kierowcy jadą zwężoną jezdnią. Równolegle na trasie między węzłem Rybnik a węzłem Żory, w kierunku Ostrawy, utrzymuje się zwężenie aż do niedzieli do północy. Od 8 rano do 16 w województwie dolnośląskim na DK25 w Drołtowicach, po prawej stronie w kierunku Oleśnicy, trzeba liczyć się z ograniczeniem przejazdu. W tej okolicy ruch odbywa się przy zawężonej jezdni. Do 17 w województwie małopolskim na DK5.

0: 52 w Barwałdzie Górnym obowiązuje ruch wahadłowy. Kierowcy muszą tam zachować szczególną ostrożność. Do jutra do 6 rano w województwie podlaskim na S61 między Budziskiem a Suwałkami zamknięta jest lewa jezdnia w kierunku Suwałk. To naprawy gwarancyjne, które wymuszają objazd i wyraźne spowolnienie ruchu. Zostańcie z radiem DHT i szerokiej drogi.
1: Motoserwis. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła ósma. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Mieszkańcy okolic ulic Piaskowej i Księżycowej w Piotrkowie Trybunalskim obawiają się planów zabudowy wielorodzinnej, która może zmienić charakter sąsiedztwa. Plan dopuszcza budynki o wysokości do 22 metry, a także nową drogę, która może wpływać na istniejące posesje i gospodarstwa. Mieszkańcy wskazują też na obawy o wartość nieruchomości i komfort życia. Trwają konsultacje społeczne dotyczące tych planów, podczas których mogą zgłaszać swoje uwagi. Marcin Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości poszukiwany listem gończym, próbował uzyskać azyl w Dubaju. W sprawę zaangażowany był szef Zonda Crypto Przemysław Kral, za pośrednikiem w kontaktach miał być Bartosz Lewandowski, ówczesny adwokat obu mężczyzn. Plan zdobycia wizy rezydenckiej w Dubaju nie powiódł się z powodu braku chęci otwarcia firmy na osobę poszukiwaną. Prokuratura bada, czy Zonda Crypto finansowało działania wspierające Romanowskiego. Ponad połowa Polaków, dokładnie 56%, uważa, że Karol Nawrocki dobrze reprezentuje Polskę na arenie międzynarodowej. Przeciwnego zdania jest 44% respondentów sondażu Instytutu Badań Polster dla Super Expressu. W badaniu oceniono działania prezydenta w polityce zagranicznej, w tym jego relacje z Donaldem Trumpem i podejście do Ukrainy. Karol Nawrocki podkreśla, że Polska nie powinna ponosić jednostronnych kosztów wsparcia. Sąd rejonowy Katowice Wschód aresztował 3 z 6 osób zatrzymanych w sprawie podejrzenia oszustw związanych z pomocą dla powodzian. Śledztwo prowadzone przez Centralne Biuro Antykorupcyjne dotyczy składania dokumentów o fikcyjne straty przez przedstawicieli firm, a prokuratura wystąpiła o tymczasowy areszt dla podejrzanych. Funkcjonariusze przeszukali 8 lokalizacji, w tym miejsca zamieszkania biegłego, który oszacował rzekomą szkodę poniesioną przez przedsiębiorców. Tarkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego wypłaciła im co najmniej 900 tysięcy euro w formie pożyczek. Nad Polską zbliża się dynamiczny front atmosferyczny, który przyniesie intensywne opady deszczu. Największe opady, od 30 do 50 mm, są przewidywane od Dolnego Śląska do Pomorza Gdańskiego, a miejscami może dojść do podtopień. W nocy spodziewane są burze oraz przelotne deszcze, zwłaszcza w zachodniej części kraju. Po weekendzie mogą nadejść kolejne fronty, co oznacza regularne opady deszczu w wielu regionach. Wiadomości wybrzmiały, teraz czas na przeboje.
0: Trzy pokolenia muzyki.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Od 8 do 16 w województwie dolnośląskim na DK25 w Drotowicach kierowcy jadą prawą stroną jezdni w stronę Oleśnicy. Równolegle na A4 między Hojnowem a Krzyżową obowiązuje zwężenie i ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę, a utrudnienia potrwają do 18. Od 9 do 13 w województwie podkarpackim na A4 przy węźle Przemyśl trwa przegląd oświetlenia. Na tym odcinku trzeba liczyć się z pracami przy drodze. Od 9 do 16 w województwie kujawsko-pomorskim na A1 między węzłem Kutno-Północ a węzłem Toruń-Południe w kierunku Gdańska drogowcy prowadzą szybko postępujące prace. Zajęty jest lewy pas. Od 9 do 18 w województwie wielkopolskim na A2 między Koninem a Kołem w kierunku Poznania koszone są pobocza i miejscami zwężana jest jezdnia. Również na odcinku Koło-Dąbie w tym samym kierunku trzeba uważać na lokalne zwężenia. Do jutra do 6 w województwie podlaskim na S61 między Budziskiem a Suwałkami zamknięta jest lewa jezdnia w kierunku Suwałk. To efekt napraw gwarancyjnych i kierowcy muszą liczyć się z objazdem. Zostańcie z radiem DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Przeboje, które łączą pokolenia, trzy pokolenia. Radio DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła dziewiąta. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Król Norwegii Harald V zmarł 28 sierpnia 2026 roku w wieku 89 lat. Był monarchą Norwegii od 1991 roku i najstarszym obecnie panującym królem na świecie. Następcą tronu zostaje jego syn, książę koronny Haakon. Król odwiedził 357 z 361 gmin w Norwegii, zanim choroba przerwała jego dalsze wizyty. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał żółte alerty dla województw lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. W Polsce wrócą dziś letnie temperatury, a maksymalnie termometry pokażą od 28 do 31 stopni Celsjusza. W województwie dolnośląskim możliwe są silne porywy wiatru do 75 km na godzinę. W ciągu dnia i wieczorem prognozowane są też burze oraz intensywne opady deszczu, a wkrótce mają zostać wydane ostrzeżenia przed burzami i ulewami. Maroko nasila presję na hiszpańskiego premiera Pedro Sancheza i coraz mocniej wysuwa roszczenia wobec Ceuty oraz Melilli. Rabat otwarcie sugeruje, że hiszpańskie miasta w Afryce Północnej są okupowane i domaga się rozmów o ich przyszłości. Sanchez unika konfrontacji, chcąc utrzymać dobre relacje z Marokiem, które jest ważnym partnerem w sprawach handlowych i migracyjnych. Krytycy zarzucają jego rządowi uległość wobec Rabatu, a w tle pozostają obawy związane z sojuszem Maroka z Donaldem Trumpem. W Polsce coraz więcej dorosłych otrzymuje diagnozę ADHD lub rozpoczyna proces diagnostyczny, a rośnie też zainteresowanie autyzmem. W magazynie opisano historię osób neuroatypowych oraz komentarze ekspertów o tym, jak środowisko wpływa na dzieci z ADHD i ich rozwój. Jedna z bohaterek mówi, że przez lata ukrywała swoją neuroróżnorodność w pracy, a dziś otwarcie o niej mówi. W materiale pojawia się też problem długiego oczekiwania na wizytę na Narodowy Fundusz Zdrowia i brak pieniędzy na prywatną terapię. Ukraińskie drony zaatakowały Sewastopol na Krymie, gdzie jedno z uderzeń spowodowało pożar w pięciopiętrowym budynku mieszkalnym i raniło 4 osoby. Gubernator Sewastopola poinformował o uszkodzeniach budynku, pobliskich przedszkoli oraz samochodów. Drony pojawiły się też w Jarosławiu, gdzie zamknięto ruch w kierunku Moskwy, a celem ataku miała być lokalna rafineria. W pobliżu Moskwy dwa drony zostały zestrzelone, a mieszkańcy Engels zgłaszali wybuchy i przelot dronów. Do usłyszenia w kolejnym serwisie, teraz przyjemności muzyczne.
0: Słuchacie Radia DHT. Muzyki, która łączy pokolenia. Trzy pokolenia. Do you know what you've got? You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's auto.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 10. Czas na serwis w Radiu DHT. Premier Donald Tusk powiedział w piątek podczas posiedzenia rządu, że sprawa Zondacrypto nabiera kształtów, które budzą w jakimś sensie grozę. Zapowiedział też, że zwróci się do marszałka Sejmu o ponowne głosowanie weta prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów. Tusk ocenił, że sytuacja wygląda na dobrze zorganizowany system z udziałem znanych nazwisk i może być jedną z największych afer w historii polskiej polityki. Dodał, że prace nad budżetem na 2027 rok odbywają się w cieniu tej sprawy. Eksperci ostrzegają, że działania Rosji wobec Europy obejmują wtargnięcia dronów w przestrzeń powietrzną, próby zamachów i akty sabotażu, a konflikt nie ma już wyłącznie hybrydowego charakteru. W Niemczech odkryto drony i materiały wybuchowe związane z planowanym atakiem na lotnisko. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen alarmuje o nasileniu zagrożeń w Europie, a przywódcy Unii Europejskiej nadal używają pojęcia wojna hybrydowa. Camille Legrand, szef Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Lotniczego, Bezpieczeństwa i Obrony, mówi, że Rosja stosuje metodę powolnego gotowania żaby. A kolejne incydenty mają oswajać Europę z coraz poważniejszym zagrożeniem. Od początku 2026 roku w rejonie Trójmiasta odnotowano dramatyczny wzrost zakłóceń sygnałów nawigacji satelitarnej. Rosja odpowiada za te zakłócenia, używając tak zwanych jammerów w obwodzie królewieckim. Problemy dotknęły także polski okręt wojenny Orb Albatros, co potwierdziło Sojusz Północnoatlantycki. Trwałe zakłócenia wpływają na nawigację i transport w regionie, a także stwarzają ryzyko dla dronów i transportu miejskiego. W Nepalu ogłoszono alarm po powstaniu nowego jeziora wskutek osuwiska na granicy z Chinami, a jezioro zaczęło występować z brzegów, co grozi powodzią. W kolejnym czasie do zbiornika ma napłynąć dodatkowe 3 miliony M6. Wody. W konsekwencji pęknięcia tamy w Tybecie wstrzymano działania ratownicze po obu stronach granicy, a wszyscy biorący udział w akcji ratowniczej w Nepalu zostali wezwani do ewakuacji. Ewakuowano ponad 2500 mieszkańców z terenów zagrożonych, a zalane obszary spowodowały zagrożenie dla życia, z co najmniej 472 ofiarami i 1400 zaginionych. Mirosław Suchoń skrytykował posłów Prawa i Sprawiedliwości za nieobecność w Sejmie w związku z aferą Zondacrypto i zarzucił im unikanie odpowiedzi na pytania. W sprawie zatrzymano szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza, który miał być częścią większego układu chroniącego Zondacrypto. Suchoń powiedział też, że wiele osób straciło pieniądze przez działania polityków różnych ugrupowań. Sprawa może się poszerzać, a nowi świadkowie mają ujawniać kolejne informacje. Tak kończymy serwis, a wystartujemy znów o pełnej.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 11. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. MSWiA przeprowadzi w dniach 29 i 30 sierpnia ogólnokrajowy trening reagowania na sytuacje kryzysowe. Ćwiczenia obejmą niemal 1400 punktów w całym kraju i mają pokazać, jak reagować na sygnał alarmowy lub ostrzegawczy. W ramach treningu uczestnicy dowiedzą się także, jak szybko zweryfikować informacje, co spakować do plecaka ewakuacyjnego i gdzie szukać miejsca schronienia. Izraelski pułkownik Nochi Mendel przyznał, że wydał rozkaz przeprowadzenia ataku na konwój Worut Central Kitchen, w którym zginął Polak Damian Sobul i 6 innych osób. Atak miał miejsce 1 kwietnia 2024 roku mimo oznaczeń humanitarnego konwoju i wcześniejszej koordynacji z izraelskim wojskiem. Mendel powiedział, że widział uzbrojonych mężczyzn, co uznał za uzasadnienie decyzji o ataku, a Worut Central Kitchen odrzuca zarzuty o powiązania z Hamasem. Izrael umorzył śledztwo w sprawie ataku, a australijska telewizja APS wyemitowała rozmowę z oficerem jako osobny materiał po tej decyzji. Były agent Centralnego Biura Antykorupcyjnego Artur Chodziński stawił się w piątek w prokuraturze w Katowicach. Nie ma postawionych zarzutów, a jego adwokat chce wyjaśnić sytuację w kontekście medialnym. Ustalono, że Chodziński współpracował z Przemysławem Kralem, szefem giełdy Zonda Crypto. Radosław Piesiewicz, prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, został zatrzymany i usłyszał zarzuty związane z aferą Zonda Crypto, a w najbliższych dniach mogą wystąpić kolejne zatrzymania w tej sprawie. Michał Dworczyk ocenia, że w aferze Zonda Crypto państwo nie zadziałało prewencyjnie w ochronie poszkodowanych. Mikołaj Kunica nie zgadza się z tą tezą i wskazuje na wypowiedź Donalda Tuska podczas niejawnej części posiedzenia Sejmu w kwietniu. Dworczyk odpowiada, że państwo nie powinno działać poprzez zwoływanie niejawnych posiedzeń Sejmu. W rozmowie pojawia się też możliwość powołania Sejmowej Komisji Śledczej do zajęcia się sprawą. W kopalni Wujek, likwidowanej przez Polską Grupę Górniczą, górnicy protestują przeciwko możliwemu odwołaniu jednego z dyrektorów odpowiedzialnych za ten proces. Pracownicy twierdzą, że jego decyzje przynoszą oszczędności i że dotychczasowy sposób prowadzenia likwidacji daje wymierne korzyści finansowe. Domagają się też, by tam, gdzie to możliwe, pracę wykonywali zatrudnieni w kopalni, a nie firmy zewnętrzne. Polska Grupa Górnicza zapowiedziała, że wkrótce zajmie oficjalne stanowisko w tej sprawie. Radio DHT kończy serwis, miksuje kolejne utwory.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 12. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Rosyjskie siły trzykrotnie w nocy zaatakowały magazyny Nowej Poczty w obwodzie kijowskim. Zginęła jedna osoba, a dwie zostały ranne. Uszkodzonych zostało 14 magazynów, 16 domów prywatnych oraz 3 budynki mieszkalne. Mieszkańców okolicy ostrzeżono przed gęstym dymem i zalecono zamykanie okien oraz unikanie wychodzenia na zewnątrz. Rosjanie masowo opuszczają kraj ze strachu przed nową mobilizacją, zwłaszcza po wzroście ruchu na granicy z Gruzją. W ostatnich miesiącach władze rosyjskie zwiększyły działania rekrutacyjne i zaczęły gromadzić dane o rezerwistach. Mężczyźni w wieku poborowym składają coraz więcej wniosków o pomoc prawną w związku z obawami o przymusowe wcielenie do wojska. Nowe przepisy umożliwiają błyskawiczne wzywanie do służby, co ma utrudnić ucieczkę potencjalnym rekrutom. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał pomarańczowe alerty na zachodzie, północy i w centrum Polski, gdzie najbliższa noc przyniesie gwałtowne burze, ulewy oraz opady gradu. Porywy wiatru mogą osiągnąć 75 km na godzinę, a suma opadów w regionach objętych ostrzeżeniem może wynieść do 50 mm. Wciąż obowiązują także ostrzeżenia przed upałem i silnym wiatrem w niektórych województwach. Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy o przeprowadzeniu pilotażu bezpłatnego państwowego e-dziennika oraz nowelizację prawa energetycznego. W przypadku e-dziennika wskazał na kwestie bezpieczeństwa danych uczniów, koszty i chaos organizacyjny. A rządowy projekt zakładał pilotaż w szkołach od 22 września i późniejsze szersze udostępnienie systemu. Prezydent podpisał 4 inne ustawy. Rzecznik prasowy prezydenta Rafał Leśkiewicz podkreśla, że Karol Nawrocki nie był w żaden sposób związany z rynkiem kryptowalut. Według niego za bankructwo Zonda Crypto odpowiadają także rządzący, w tym premier Donald Tusk i jego ministrowie. Leśkiewicz mówi też, że prezydent trzykrotnie wetował ustawę regulującą rynek kryptowalut, bo ocenił ją jako źle przygotowaną. Dodał, że samo spotkanie z osobami z prawicy nie dowodzi przestępczych działań. Przekazaliśmy to, co ważne, teraz trochę luzu przy muzyce.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 13. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Szef chersońskiej administracji obwodowej Oleksandr Prokudin apeluje do mieszkańców Chersonia, zwłaszcza rodzin z dziećmi i osób starszych, o ewakuację. Sytuacja w mieście pogarsza się po rosyjskich atakach na infrastrukturę krytyczną, które nasilają się w ostatnim czasie. Obrona przeciwlotnicza jest bezsilna wobec bomb kierowanych i dronów, a miastu grożą długotrwałe przerwy w dostawach prądu i ogrzewania. Mieszkańcom zagraża pozostawienie bez energii i ciepła na dłuższy czas. Rosyjscy użytkownicy skarżą się na problemy z dostępem do Wikipedii, szczególnie w nocy z czwartku na piątek. Blisko 500 zgłoszeń o braku dostępu do serwisu wpłynęło na platformy monitorujące, a dostępność rosyjskojęzycznej Wikipedii spadła do około 50%. Problemy dotyczą także anglojęzycznej wersji. Rosyjskie władze wcześniej groziły zablokowaniem Wikipedii, oskarżając ją o wrogą interpretację wydarzeń historycznych, a równolegle rozwijają krajową alternatywę, taką jak portal Ruwiki. Minister finansów Andrzej Domański skrytykował weta prezydenta Karola Nawrockiego, które mogą kosztować budżet Polski co najmniej 8 miliardów złotych. Prezydent odmówił podpisania trzech ustaw, w tym dotyczącej państwowego e-dziennika i programów ochrony powietrza. Andrzej Domański zaapelował do prezydenta, by nie blokował ustaw wzmacniających finanse Polski, a rzecznik rządu Adam Szłapka ocenił, że weto osłabia bezpieczeństwo energetyczne w Polsce. Karol Nawrocki twierdzi, że problemy budżetowe wynikają z blokady jego projektów ustaw. Hiszpania odnotowuje imponujący wzrost gospodarczy mimo kryzysu w innych krajach Unii Europejskiej. Rząd zreformował prawo pracy i częściowo otworzył się na migrację, a liczba mieszkańców wzrosła z 46 do 49 milionów. Turystyka, stanowiąca około 13% gospodarki, zyskała na znaczeniu po zakończeniu pandemii COVID-19. A udział zielonej energii w produkcji energii elektrycznej wzrósł do 56%. Wprowadzono też zasiłki socjalne i podniesiono płacę minimalną, co poprawiło sytuację lokalnych użytkowników rynku pracy. Remont obwodnicy Krakowa rozpocznie się w poniedziałek od jezdni południowej prowadzącej od strony lotniska w kierunku północnej obwodnicy Krakowa. Pierwszy etap, czyli frezowanie starej nawierzchni, potrwa od 31 sierpnia do 3 września w godzinach 19:06. W tym czasie kierowcy będą mieli do dyspozycji tylko jeden pas ruchu, a w dzień ruch wróci na dwa pasy z ograniczeniem do 70 km na godzinę. Zamknięte zostaną m.in. dojazd do centrum handlowego od strony obwodnicy, łącznica na węźle Modniczka z Zabierzowa w kierunku Modnicy oraz część wjazdów i zjazdów na węźle Modnica z wyznaczonymi objazdami. Kolejny etap ruszy 3 września wieczorem i obejmie układanie nowej nawierzchni na jezdni w kierunku Warszawy. Ten odcinek ma zostać zakończony do połowy września, jeśli pozwoli pogoda. Następny serwis za godzinę, a teraz gramy dla Was.

0: Music on DHT Radio. Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 14. Czas na serwis w Radiu DHT. Siergiej Ławrow powiedział, że Rosja liczy na porozumienie w sprawie Ukrainy z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem i prowadzi w tej sprawie dyplomację jak mężczyźni. Minister spraw zagranicznych Rosji ujawnił też, że Rosja miała w pełni zaakceptować amerykańską propozycję zakończenia konfliktu, a strony miały się uścisnąć na Alasce. Ławrow oskarżył Stany Zjednoczone o nieprzestrzeganie wcześniejszych uzgodnień i zmianę podejścia administracji Trumpa. Wskazał też, że Wołodymyr Zełenski odrzucił żądanie Władimira Putina dotyczące wycofania ukraińskich wojsk z Donbasu. Stany Zjednoczone wysłały do sojuszników z Sojuszu Północnoatlantyckiego kwestionariusze dotyczące wydatków na obronę i polityki zagranicznej, zbierając informacje o ich zaangażowaniu w zobowiązania wojskowe. Jednocześnie Waszyngton rozważa ograniczenie liczby swoich wojsk w Europie, a plan nazwany Sojusz Północnoatlantycki 3.0 ma skłonić Europę do większej odpowiedzialności za własną obronę. Wiceminister obrony Polski zadeklarował gotowość zaoferowania lokalizacji dla stałego stacjonowania wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce. Część sojuszników obawia się rywalizacji o obecność amerykańskich sił w różnych krajach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ukraina intensyfikuje rozwój naziemnych dronów bojowych, a nowy dron Termit 2.0 wyposażony w amunicję termobaryczną przeszedł już testy na linii frontu. Maszyna opracowywana przez koncern Tensore ma być używana w walkach w terenie zurbanizowanym oraz przeciwko lekko opancerzonym pojazdom. Amunicja termobaryczna wywołuje bardzo silne eksplozje i może prowadzić do poważnych urazów. Od początku 2026 roku ukraińskie drony przeprowadziły ponad 100 tysięcy misji operacyjnych. Tajwańska Straż Przybrzeżna odnotowała w lipcu rekordową liczbę 244 chińskich statków wokół wyspy, głównie jednostek Straży Przybrzeżnej i badawczych. To wyraźny wzrost wobec 55 statków w czerwcu i 30 w maju, przy czym dane nie obejmują okrętów wojennych rozmieszczanych przez Pekin niemal codziennie. Media podają, że celem tych działań ma być gromadzenie danych hydrograficznych dla chińskiej marynarki wojennej, a eksperci określają skalę operacji jako bezprecedensową. W pobliżu Tajwanu i Japonii operował też statek badawczy Xiangyang Hong 3, który po raz pierwszy eskortowała nie tylko chińska Straż Przybrzeżna, ale także statek należący do morskiej milicji. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami dla wielu województw w zachodniej Polski. Wieczorem i w nocy mają tam wystąpić intensywne opady deszczu, porywy wiatru do 75 km na godzinę oraz lokalny grad. A na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce i na ziemi lubuskiej suma opadów może sięgnąć od 30 do 40 litrów wody na metr kwadratowy, miejscami do 50. Ostrzeżenia drugiego stopnia obejmują województwa wielkopolskie, dolnośląskie oraz południową i wschodnią część lubuskiego i mają obowiązywać od 20:22 do 6:09 w sobotę. Przed upałem do 31 stopni Celsjusza ostrzeżono większość ziemi lubuskiej, Dolnego Śląska, Opolszczyzny oraz centrum i południe Śląska. Te alerty wejdą w życie w południe i potrwają do 20. Takie mamy wiadomości, resztę dopisze muzyka Radia DHT.
0: This is Radio DHT. You hear nothing but the best. Playing on www.radiodht.net.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 15. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Prawo i Sprawiedliwość planuje powołanie komisji śledczej w sprawie afery Zonda Crypto. Inicjatywa pochodzi od Jacka Sasina i została zatwierdzona przez Jarosława Kaczyńskiego. Zbiórka podpisów pod wnioskiem ma rozpocząć się na początku września, a partia potrzebuje 46 podpisów. Rzecznik PiS zarzuca, że były premier Morawiecki i jego otoczenie mogą być związani z aferą, która dotknęła 30 tysięcy poszkodowanych. Były funkcjonariusz CBA Artur Chodziński odwiedził prokuraturę w Katowicach, ale nie udało mu się złożyć zeznań ani wyjaśnień. Chodziński chciał też ustalić, jakie działania podejmuje prokuratura w związku z informacjami w mediach. Jego pełnomocnik, mecenas Krystian Paderewski, ocenił sytuację jako nieelegancką i powiedział, że obaj zostali wyprowadzeni z prokuratury w asyście policji. W związku z aferą Zonda Crypto w czwartkowych akcjach Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymano prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza. Radosław Sikorski odniósł się do wizyty dyrektora Centralnej Agencji Wywiadowczej, Johna Radcliffe'a, w Moskwie i przypomniał słowa Władimira Putina sprzed inwazji na Ukrainę. Szef polskiej dyplomacji napisał, że Putin zapewniał wtedy, iż nie zamierza rozpoczynać wojny. W czasie rozmów w Moskwie John Radcliffe miał ostrzec Rosję przed agresją wobec państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Sikorski nawiązał też do wizyty ówczesnego dyrektora Centralnej Agencji Wywiadowczej, Williama Burusa, w 2021 roku, gdy omawiano zagrożenie inwazją. Ponad połowa Polaków uważa, że sprawa zegarka, który prezes PKOL Radosław Piesiewicz miał otrzymać od szefa Zonda Crypto Przemysława Krala, negatywnie wpływa na wizerunek Prawa i Sprawiedliwości. Taką opinię wyraziło 50,5% badanych w sondażu SW Research dla RP.pl. Przeciwnego zdania było 19,3% ankietowanych. Radosław Piesiewicz został zatrzymany w ramach śledztwa dotyczącego afery Zonda Crypto z powodu podejrzeń o korupcję. Rosyjski rząd wprowadził ograniczenia wydatków budżetowych o 35% w większości obszarów, z wyjątkiem obrony i płac publicznych. Minister finansów ostrzegł o braku środków, co ma prowadzić do planowanej redukcji zatrudnienia o 15%. Deficyt budżetowy przekroczył już 8,6 biliona rubli, a Ministerstwo Finansów zakładało, że na koniec roku wyniesie od 3,2 do 3,8% PKB. Ograniczenia mają powstrzymać dalszy wzrost deficytu, który wcześniej przewidywano na poziomie 9 bilionów rubli. Wyłączamy newsroom, włączamy dobre brzmienia.
0: Piosenki, jakich sami chcemy słuchać w radiu. Radio DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 w województwie wielkopolskim na 2, na odcinku koło Dąbie w kierunku Poznania, drogowcy koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnie. Równolegle na tej samej trasie, na odcinku koło Dąbie w kierunku Warszawy, także trzeba liczyć się ze zwężeniem. Do 18 w województwie dolnośląskim na 4 między Chojnowem a Krzyżową utrzymuje się zwężenie jezdni. Obowiązuje tam ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę. Do 19 w województwie opolskim na 4 między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w kierunku Wrocławia trwają prace przy czyszczeniu separatorów. Kierowcy muszą zachować ostrożność i spodziewać się spowolnienia ruchu. Do jutra do 6 rano w województwie podlaskim na S61 między Budziskiem a Suwałkami zamknięta jest lewa jezdnia w kierunku Suwałk. To efekt napraw gwarancyjnych, więc ruch odbywa się z wyraźnym ograniczeniem. Zostańcie z radiem DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis. Słuchacie radia DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 16. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Szwecja wyśle Finlandii wsparcie wojskowe obejmujące korwety typu Wisby i myśliwce Gripen, aby pomóc w zabezpieczaniu granicy z Rosją. Szwedzki rząd wydał zgodę na takie działania, a wsparcie ma trwać co najmniej do końca 2026 roku. Fiński minister obrony, Antti Häkkänen, wskazuje na rosnącą aktywność Rosji w regionie i potrzebę zwiększenia czujności. W razie potrzeby dołączone zostaną także jednostki walczące z dronami. Po tym jak Finlandia odnotowała wiele naruszeń przestrzeni powietrznej przez drony, w tym ukraińskie bezzałogowce. Policja poszukuje 5 sprawców brutalnego ataku na Jakuba Cecha, kibica Hutnika Kraków, który zmarł wskutek odniesionych obrażeń. Według ustaleń sprawcą ma być młody fanatyk Wisły Kraków, wcześniej sam dotknięty napaścią. W tle jest konflikt chuligański w środowisku Wisły, gdzie grupa młoda Ferajna walczy o wpływy po rozbiciu Wisła z Harps. Atak na Lankesa nie był przypadkowy, a podobne incydenty miały wcześniej miejsce w Krakowie. Joe Biden rozważał ułaskawienie Donalda Trumpa i powiedział, że na ten temat prowadził długą rozmowę z żoną Jill. O tej rozmowie opowiedział gubernator Utah Spencer Cox, który usłyszał to od Joe Bidena w 2023 roku. Biden uznał, że wielu Amerykanów chce sprawiedliwości wobec Trumpa, ale mimo to poważnie brał pod uwagę ułaskawienie. W maju 2024 roku Donald Trump został uznany za winnego

34 przestępstw, a Joe Biden nie zdecydował się na ułaskawienie. W Petersburgu w wyniku wybuchu samochodu zginął 43-letni major Siergiej Sieczkow, oskarżany przez ukraiński wywiad o brutalne ataki na cywilów. Tuż przed śmiercią twierdził, że jest na liście do likwidacji i regularnie sprawdzał swój samochód. W eksplozji poważnie ranna została jego żona, Anna, a oboje stracili nogi. Rosyjskie władze wszczęły postępowanie karne dotyczące zamachu. Przed zakupami szkolnymi warto sprawdzić, co już znajduje się w domu, żeby nie kupować dublujących się zeszytów, ołówków, farb czy kredek z ubiegłego roku. Pomóc ma też sztywna lista zakupów podzielona na kategorie, a zakupy rozłożone w czasie mają zmniejszyć jednorazowy wydatek pod koniec sierpnia. Wyprawkę można kompletować, śledząc wcześniejsze promocje i porównując oferty online, a przy zakupie artykułów papierniczych opłaca się wybierać wielopaki. Materiał wskazuje też, że przy wyborze wyposażenia pokoju warto zwrócić uwagę na regulowane biurko i ergonomiczne krzesło, które mają służyć dziecku przez wiele lat. Koniec serwisu, czas na Wasze ulubione kawałki.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 w województwie wielkopolskim na dwa między Kołem a Dąbiem w kierunku Poznania drogowcy koszą pobocza, więc miejscami jezdnia jest zwężona. Równolegle na tym samym odcinku w stronę Warszawy także trzeba liczyć się ze zwężeniem. Do 18 na 4 w województwie dolnośląskim między Chojnowem a Krzyżową utrzymuje się zwężenie jezdni. Obowiązuje tam ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę. Od 16 do 18 w województwie opolskim na 4 między węzłem Opole Zachód a węzłem Brzeg w kierunku Wrocławia doszło do kolizji 3 samochodów osobowych. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na trasie. Do jutra do 6 rano w województwie podlaskim na S61 między Budziskiem a Suwałkami zamknięta jest lewa jezdnia w kierunku Suwałk.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 17. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Trybunał Konstytucyjny nie otrzyma finansowania z budżetu na 2027 rok, co może oznaczać brak wypłat dla sędziów. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski obawiał się zwołania zgromadzenia ogólnego, by uniknąć konfliktu z nowymi sędziami. W ostatnich miesiącach zwoływał zgromadzenia, które kończył przedwcześnie, bo obawiał się braku kworum z powodu obecności nowych sędziów. Czwórka sędziów, którzy złożyli ślubowanie w Sejmie, nie jest uznawana przez prezesa, co komplikuje sytuację finansową Trybunału. Minister spraw zagranicznych Belgii Maxime Prevot wezwał ambasadora Stanów Zjednoczonych Billa Fitta po tym, jak opublikował na Instagramie relację wyśmiewającą ministra zdrowia Franka van den Broeckea. Fitte zamieścił zdjęcie ministra na pudełku po cygarach z podpisem: niszczy każdą formę radości życia. Maxime Prevot uznał to zachowanie za niedopuszczalne. Lider partii Vooruit Sonner Rousseau skrytykował ambasadora za brak wiedzy na temat opieki zdrowotnej. W Pawłowie w województwie warmińsko-mazurskim autokar z 26 osób wjechał do rowu i przewrócił się na bok. W pojeździe było 25 pasażerów i kierowca, a wszyscy opuścili go samodzielnie. Trzy osoby zostały ranne. Służby ratunkowe zajęły się poszkodowanymi i ustalają szczegóły wypadku. Siergiej Ławrow oświadczył w rozmowie z rosyjskim RPK, że Rosja jest przyzwyczajona do załatwiania spraw honorowo, czyli, jak powiedział, po męsku. Według niego Władimir Putin rok temu pojechał na spotkanie z Donaldem Trumpem w Anchorage z zamiarem zawarcia porozumienia w takim duchu. A strona rosyjska w pełni przyjęła propozycję Stanów Zjednoczonych dotyczącą zakończenia wojny w Ukrainie. Ławrow twierdził też, że później przedstawiciele Unii Europejskiej i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mieli doprowadzić do zmiany stanowiska Trumpa i fiaska ustaleń z Anchorage. Szef rosyjskiego MSZ przyznał zarazem, że po rozmowach z Putinem Trump uznawał przekazanie Rosji całego Donbasu za trudną kwestię. A Wołodymyr Zełenski odrzucił rosyjskie żądania wycofania wojsk z obwodów donieckiego, ługańskiego, zaporowskiego i chersońskiego. Roger Federer zostanie uhonorowany w Galerii Sław razem z komentatorką i byłą tenisistką Mary Carillo. 45-letni Szwajcar powiedział, że będzie to jego pierwsza wizyta w Neufport, a po zakończeniu kariery wraca pamięcią do 25 lat spędzonych w zawodowym turze. Federer ma na koncie 5 tytułów US Open z rzędu w latach 2004 do 2008, łącznie 1251 zwycięstw i 103 triumfy turniejowe. W tym 20 w imprezach wielkoszlemowych. W Kapsztadzie jego mecz pokazowy z Rafaelem Nadalem oglądało blisko 52 tysiące widzów, a w Meksyku ponad 42 tysiące osób. Newsroom odpoczywa, studio emisyjne budzi się do życia, kolejne wiadomości za godzinę.
0: Radio DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 w województwie wielkopolskim na 2 między Kołem a Dąbiem w kierunku Poznania drogowcy koszą pobocza, więc miejscami jezdnia jest zwężona. Równolegle na tym samym odcinku w stronę Warszawy także trzeba liczyć się ze zwężeniem. Do 18 na 4 w województwie dolnośląskim, między Hojnowem a Krzyżową, utrzymuje się zwężenie jezdni. Obowiązuje tam ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę. Od 16 do 18 w województwie opolskim na 4 między węzłem Opole Zachód a węzłem Brzeg w kierunku Wrocławia doszło do kolizji 3 samochodów osobowych. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na trasie. Do jutra do 6 rano w województwie podlaskim na S61 między Budziskiem a Suwałkami zamknięta jest lewa jezdnia w kierunku Suwałk. To efekt napraw gwarancyjnych, które potrwają przez noc. Zostańcie z radiem DHT i jedźcie bezpiecznie, szerokiej drogi.
0: Motoserwis. You are listening to the

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 18. Czas na serwis w Radiu DHT. Dwaj Rosjanie, Rustam i Igor, zostali przymusowo zaciągnięci do armii Putina i uciekli z frontu. Przedostali się z Donbasu przez całą Rosję na Sachalin, używając między innymi korupcji i fałszywych dokumentów. Ostatecznie dotarli do Finlandii, gdzie ubiegają się o azyl. Mężczyźni ukrywają się przed władzami i chcą zacząć normalne życie w kraju, w którym będą bezpieczni. 12 nastolatków w wieku od 12 do 15 lat trafiło do szpitala w Świnoujściu po zatruciu, do którego doszło w jednym z ośrodków wczasowych w piątek, 28 sierpnia. Przyczyną było omyłkowe dodanie środka do dezynfekcji do inhalacji. Wszyscy pacjenci byli przytomni i w stabilnym stanie, a 7 pozostało na obserwacji w szpitalu w Świnoujściu. Na miejscu pracuje patrol dochodzeniowo-śledczy, który bada okoliczności zdarzenia. 5 osób zostało zatrzymanych w śledztwie dotyczącym brutalnego pobicia 36-letniego Jakuba C. na osiedlu willowym w Nowej Hucie, po którym mężczyzna zmarł w drodze do szpitala. Jedną osobę zatrzymała w czwartek małopolska policja, a pozostałe 4 w piątek, w tym 3 na terenie Słowacji. Zatrzymany w czwartek 19-latek usłyszał już zarzuty w prokuraturze rejonowej Kraków-Nowa Huta. Policja podała, że zatrzymane zostały wszystkie osoby podejrzewane o bezpośredni udział w pobiciu. Kraje nadbałtyckie planują utworzenie specjalnej grupy operacyjnej, by szybciej wymieniać informacje i reagować na coraz częstsze ataki hybrydowe związane z dronami. Niemiecki minister spraw wewnętrznych Alexander Dobrindt wskazał, że ma ona służyć ochronie przed zagrożeniami dla demokracji i bezpieczeństwa. W pobliżu lotniska w Lipsku znaleziono drony z materiałami wybuchowymi. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz podkreślił, że Niemcy są w stanie zagrożenia. Prokuratura wystąpiła o tymczasowe aresztowanie dla Radosława P. na 3 miesiące, a decyzji sądu ma on oczekiwać w policyjnym areszcie w Katowicach. W piątek po godzinie 15 funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości wyprowadzili prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego z budynku prokuratury po zakończeniu jego przesłuchania. Waldemar Żurek poinformował, że Radosławowi P. przedstawiono zarzuty płatnej protekcji oraz zaspokojenia grupy wierzycieli z pokrzywdzeniem innych, a prokuratura zabezpieczyła zegarek, aparat fotograficzny oraz gotówkę w walucie polskiej i obcej. Radosław P. nie przyznał się do zarzucanych mu czynów, a śledztwo dotyczące giełdy Zonda Crypto prowadzi Śląski Wydział Prokuratury Krajowej. To były wiadomości Radia DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 19. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Donald Tusk wystąpił na kampus Polska Przyszłość 2026 i ostrzegł przed wzrostem skrajnej prawicy w Polsce. Mówił, że partia Brauna, część partii Bosaka i część PiS to ludzie, którzy Polskę sprzedadzą w 5 minut. Skrytykował też w zawoalowany sposób prezydenta Karola Nawrockiego. Podkreślił znaczenie przeciwdziałania kłamstwu i przemocy w polityce oraz odwołał się do historycznych analogii dotyczących radykalnych ideologii. W Rosji przed wyborami do Dumy Państwowej elektronicznych urn wyborczych zabraknie w co najmniej 14 regionach. Problemy z systemami wystąpiły m.in. w obwodach królewieckim i orenburskim. Centralna Komisja Wyborcza nie mogła kupić nowych urn z powodu sankcji, a urządzenia z 2010 roku są wycofywane z eksploatacji. W wielu regionach głosy będą więc liczone ręcznie, co budzi obawy o fałszerstwa. Jarosław Kaczyński skrytykował Mateusza Morawieckiego za jego wypowiedź o kryptowalutach i przypomniał swoje wcześniejsze stanowisko w sprawie ich zakazu. Mateusz Morawiecki odpowiedział, że Jarosław Kaczyński powinien zająć się innymi sprawami niż kryptowaluty. Spór dotyczy też afery giełdy Zonda Crypto z 2025 roku oraz projektu ustawy popieranego przez prezesa Prawa i Sprawiedliwości, który był niezgodny z poglądami Mateusza Morawieckiego. Sprzeciw wobec zakazu doprowadził do rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości oraz utworzenia nowego stowarzyszenia. Francja wyraża chęć współpracy ze Szwecją przy budowie samolotu myśliwskiego nowej generacji. Przedstawiciel Pałacu Elizejskiego poinformował w piątek, że oba kraje szukają maszyn o podobnych parametrach i wymiarach. Francja ma doświadczenie w produkcji silników, a szwedzka firma Saab i Dassault Aviation widzą przestrzeń do współpracy. Decyzja Szwecji dotycząca programu samolotów bojowych ma zapaść do września 2027 roku. W sobotę nad Polską przejdzie front, który przyniesie opady deszczu i burze, szczególnie na wschodzie i północy. Temperatura spadnie i w wielu miejscach wyniesie mniej niż 20 stopni Celsjusza. Zjawiska mogą być gwałtowne, a wiatr powieje umiarkowanie z zachodu i południowego zachodu. W nocy z soboty na niedzielę większość kraju ma się wypogodzić, choć wschodnie regiony mogą pozostać pochmurne. Kolejny serwis za godzinę, zostańcie z nami.

Minęła 20. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Kijów musi mobilizować 30 tysięcy osób miesięcznie, aby utrzymać sytuację na froncie, potwierdził szef biura prezydenta Ukrainy, Tyryło Budanow. Ukraina planuje reformy w obszarze rekrutacji, a kobiet nie przewiduje się do mobilizacji przymusowej, mogą wstąpić do armii jedynie ochotniczo. Rosja planuje nową falę mobilizacji obejmującą 600 tysięcy osób w latach 2026 do 2027. Pojawiają się też możliwości wznowienia negocjacji między Ukrainą a Rosją, co może nastąpić już we wrześniu. Premier Donald Tusk ocenił, że najbliższe 7-8 miesięcy będą krytyczne dla wojny w Ukrainie, bo konflikt jest w punkcie zwrotnym. Powiedział też, że Polska musi być gotowa na różne ewentualności, a Rosja może planować eskalację działań zarówno w Ukrainie, jak i w regionie. Tusk odniósł się do wizyty szefa Centralnej Agencji Wywiadowczej w Moskwie, sugerując, że mogą prowadzić się rozmowy o zakończeniu wojny. Wezwał do przygotowania się na ewentualne ataki, zwłaszcza w kontekście obaw o bezpieczeństwo państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. W Brukseli w 2026 roku odnotowano już 69 incydentów z użyciem broni palnej związanych z przemocą narkotykową. Policja aresztowała 93 dorosłych i 14 nieletnich podejrzanych oraz skonfiskowała luksusowe samochody wartości 203 miliony euro. Prokurator Julien Moynil ostrzega, że niewinni ludzie mogą znaleźć się w ogniu krzyżowym gangów i apeluje o dodatkowe środki na walkę z przemocą oraz surowsze przepisy dotyczące osób bez dokumentów. Premier Belgii Bart De Wever zwołał spotkanie w celu omówienia sytuacji bezpieczeństwa w kraju. Donald Tusk podczas wystąpienia na kampus Polska Przyszłości 2026 odpowiedział na pytanie o ewentualne wycofanie się z polityki. Przyznał, że byłoby to dla niego osobiście korzystne, ale zaznaczył, że od 20 lat jest obiektem negatywnej kampanii. Dodał, że jeśli pojawiłby się ktoś lepszy, byłby gotów oddać władzę, a chwile spędzane z wnukami dają mu satysfakcję. Jarosław Kaczyński popiera całkowity zakaz kryptowalut w Polsce i zainicjował złożenie odpowiedniego projektu ustawy, a Mateusz Morawiecki sprzeciwia się tym działaniom. Do sporu o kryptowaluty włączył się wiceprezes PiS Przemysław Czarnek, który zaapelował o jedność w partii i powiedział Morawieckiemu, by nie przeginał. Konflikt ma związek z aferą dotyczącą giełdy Zonda Crypto oraz rozłamem w partii. Tyle wiadomości, wracamy do muzyki w Radiu DHT.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 21. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Meta uruchamia w Polsce ulepszony system sztucznej inteligencji, który ma skuteczniej wykrywać i blokować oszukańcze reklamy oraz przypadki podszywania się pod inne osoby. Firma informuje, że Polska znalazła się w pierwszej grupie krajów w Europie, gdzie wdrażany jest ten system, a dodatkowo planuje pełną weryfikację reklamodawców usług finansowych kierujących reklamy do Polski. Meta podaje też, że od lipca 2024 do czerwca 2026 roku liczba zgłoszeń dotyczących oszukańczych reklam w Polsce spadła o 83%, a usunięto 137 tysięcy fałszywych ogłoszeń. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski wystąpił do Komisji Europejskiej o nałożenie na firmę kary w wysokości około miliarda złotych, a rząd zapowiada monitorowanie skuteczności działań Mety. Donald Tusk spotkał się w piątek z uczestnikami Kampus Polska Przyszłości w Kortowie i mówił, że najbardziej martwi go tempo rozliczeń. Premier przyznał, że ma poczucie porażki, bo szybkie rozliczenia nie są możliwe bez zachowania właściwej ścieżki z udziałem prokuratury i sądów, a część urzędników ma ten proces sabotować. Tusk podkreślał też, że nie zgadza się na politykę opartą wyłącznie na sile, cwaniactwie i strachu oraz ostrzegał przed zjawiskami, które jego zdaniem przypominają ubrunatnienie życia publicznego. Radosław Sikorski napisał w internetowym wydaniu The Economist, że nie należy spieszyć się z negocjowaniem z Rosją, bo przedwczesny dialog może przynieść skutki odwrotne do zamierzonych. Szef MSZ ocenił, że Rosja uważa Zachód za wroga, a groźby eskalacji są stałym elementem jej strategii testowania determinacji państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Przypomniał też wcześniejsze próby włączania Rosji do wspólnoty międzynarodowej, podejmowane przez kolejne administracje Stanów Zjednoczonych i Polskę, w tym zaproszenie Władimira Putina na obchody 70. rocznicy wybuchu i wojny światowej na Westerplatte oraz wprowadzenie małego ruchu granicznego z obwodem kaliningradzkim. Według Sikorskiego wznowienie politycznego dialogu z Moskwą przed osłabieniem jej pozycji strategicznej mogłoby wzmocnić Kreml, zachęcić Rosję do kolejnych operacji hybrydowych i osłabić europejskie wsparcie dla Ukrainy. Papież Leon XIV znalazł się na liście najlepiej ubranych magazynu Vanity Fair dzięki stylowi łączącemu białą sutannę z czarnymi Oxfordami i sneakersami Nike. W czerwcu 2025 roku podczas audiencji generalnej na placu Święty Piotra pojawił się też w czapce basebalowej Chicago Heat Sox założonej na piłskę. A taki wizerunek szybko stał się szeroko komentowany w mediach społecznościowych. Papież nosi również rzadki szwajcarski zegarek kwarcowy i samodzielnie przenosi starą aktówkę, a na oficjalne uroczystości wybiera kreację włoskiego projektanta Filippo Sortinellego. Jego obecność na podobnych listach także w Vogue i New York Times ma zwiększać rozpoznawalność Watykanu wśród młodszego pokolenia. Policja zatrzymała wszystkich pięciu sprawców śmiertelnego pobicia 36-letniego mężczyzny, do którego doszło 21 sierpnia po północy na jednym z osiedli w Nowej Hucie. Atak został nagrany przez monitoring. A po sprawie powołano specjalną grupę śledczą z udziałem funkcjonariuszy z różnych jednostek, w tym Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Na początku tego tygodnia zatrzymano 16-latka, a wczoraj policjanci weszli siłowo do mieszkania i zatrzymali 19-latka, któremu dziś prokurator postawił zarzuty. Trzy osoby po zdarzeniu opuściły teren Polski i zostały zatrzymane na Słowacji, wobec nich ma zostać wdrożona procedura ekstradycyjna. Następny serwis już za godzinę, a teraz gramy dalej.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 22. Czas na serwis w Radiu DHT. W Hiszpanii zatrzymano 4 osoby, 3 obywateli Szwecji oraz 55-letniego obywatela Polski, ściganego za usiłowanie zabójstwa, uprowadzenie i nielegalne posiadanie broni. Wobec wszystkich wcześniej wydano europejskie nakazy aresztowania przez sądy w ich krajach. Po zakończeniu czynności śledczych zatrzymani stanęli przed sądem właściwym do rozpatrywania spraw ekstradycyjnych. Sąd nie podjął jeszcze decyzji w sprawie przekazania ich państwom, które wydały nakazy aresztowania. Władimir Putin oświadczył w Niżnym Nowogrodzie, że Rosja toczy walkę o swoją teraźniejszość i przyszłość, a do tego potrzebny jest wkład każdego obywatela. Prezydent mówił też o działaniach na rzecz umacniania suwerenności Rosji i poprawy dobrobytu obywateli. Podkreślił znaczenie wsparcia dla weteranów udziału w wojnie na Ukrainie, aby mogli brać udział w życiu gospodarczym kraju. Wezwał również do dumy z rosyjskich produktów i technologii oraz do zaangażowania wolontariuszy i inżynierów. Negocjacje umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Indiami są już na finiszu. Premier Indii, Narendra Modi, może uczestniczyć w posiedzeniu Rady Europejskiej w grudniu, a jego wizyta mogłaby być okazją do podpisania porozumienia. Umowa miałaby stworzyć strefę wolnego handlu obejmującą 2 miliardy ludzi. Udział Modiego nie został jeszcze oficjalnie potwierdzony, a państwa Unii Europejskiej nie zadeklarowały poparcia dla tej umowy. Debata prezydencka we Francji ujawniła brak wspólnej strategii wobec Unii Europejskiej i zadłużenia, które przekracza 3,5 biliona euro. Marine Le Pen prowadzi w sondażach, Jean-Luc Mélenchon krytykuje Unię Europejską za niemacki kapitalizm i sugeruje renegocjacje traktatów. A Edouard Philippe broni Unii Rynków Kapitałowych w Unii Europejskiej oraz wzywa do twardego dialogu ze Stanami Zjednoczonymi i Chinami. Ekonomia i dług publiczny pozostają kluczowymi tematami, ale kandydaci nie przedstawili jasnego planu zmniejszenia zadłużenia. W wyścigu prezydenckim we Francji dołącza nowy kandydat, a na 8 miesięcy przed głosowaniem nie ma wyraźnego faworyta. Kijów musi mobilizować 30 tysięcy osób miesięcznie, aby utrzymać sytuację na froncie, przyznał szef biura prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow. Ukraina nie przewiduje mobilizacji kobiet, które mogą wstąpić do armii wyłącznie na zasadzie ochotniczej, a państwo planuje reformy w obszarze rekrutacji. Rosja planuje nową falę mobilizacji obejmującą 600 tysięcy osób w latach 2026 do 2027. Pojawiają się też możliwości wznowienia negocjacji między Ukrainą a Rosją, które mogą nastąpić już we wrześniu. Z newsroomu Radia DHT tyle, przed nami kolejne przeboje 3 pokoleń.
0: In one place, this is DHT Radio.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. Każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 23. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Wielka Brytania wysyła do Nepalu zespół szybkiego reagowania, który ma pomóc brytyjskim obywatelom i ich rodzinom dotkniętym przez powodzie. Zespół składa się z pracowników brytyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i ma koordynować ewakuację oraz informacje o zaginionych. Ed Miliband, szef brytyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zapewnił o priorytetowym traktowaniu bezpieczeństwa obywateli. W wyniku powodzi w Nepalu zginęły 579 osób, a 1924 uznano za zaginione, a brytyjski rząd przeznaczył 5 milionów funtów na pomoc humanitarną dla Nepalu. Naukowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego odkryli nowy gatunek skorupiaka o nazwie Eurytemora nisseni w wodach cieśniny Skagerrak. Badania nad tym gatunkiem trwały 6 lat i prowadzono je we współpracy z naukowcami z Norwegii, Niemiec i Austrii. Eurytemora nisseni był znany od ponad 100 lat, ale przez podobieństwo do Eurytemora velox pozostawał nierozpoznany jako odrębny gatunek. Publikacja o odkryciu ukazała się w czasopiśmie Organisms Diversity Evolution. Szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił podniesienie gotowości żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej w związku z przewidywanymi intensywnymi opadami deszczu i burzami. Czas możliwego wezwania żołnierzy z kilku brygad Wojsk Obrony Terytorialnej został skrócony do maksymalnie 6 godzin, a dla innych do 24 godziny. Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed zbliżaniem się do wezbranych rzek i zaleca słuchanie zaleceń służb. Prognozy mówią o opadach do 50 mm oraz porywach wiatru do 75 km na godzinę, co może prowadzić do podtopień. A alerty o burzach obejmują województwa dolnośląskie, wielkopolskie i lubuskie oraz inne regiony. W grobowcu rodziny von Kramsta na cmentarzu komunalnym w Świebodzicach odnaleziono 25 trumien i sarkofagów ze szczątkami członków rodu von Hofberg. Wśród zidentyfikowanych osób jest Konrad Erust Maximilian von Hofberg, ważny dla barokowej przebudowy Zamku Książ, a wstępna analiza pozwoliła rozpoznać 8 osób. Szczątki pochodzą z XVIII i XIX wieku, a pełne rozpoznanie wszystkich pochówków wymaga dalszych badań. Zamek Książ zapowiada wykorzystanie nowoczesnych metod analitycznych do ustalenia m.in. wzrostu, budowy ciała, diety, pokrewieństwa i ewentualnych chorób dawnych mieszkańców zamku. Premier Donald Tusk powiedział w Olsztynie, że najbliższe 7-8 miesięcy będzie krytyczne dla bezpieczeństwa i że Rosja szykuje się do eskalacji napięcia w wojnie z Ukrainą i w całym regionie. Dodał, że w ocenie różnych służb Rosjanie chcą zmobilizować 600 tysięcy żołnierzy, a takie przygotowania wskazują na możliwość poważnej prowokacji lub ograniczonego ataku na państwa Traktatu Północnoatlantyckiego. Tusk podkreślił też, że Polska pozostaje w stałym kontakcie z Centralną Agencją Wywiadowczą i że uprzedzano ją o potrzebie pilnej rozmowy na możliwie najwyższym szczeblu polsko-amerykańskim. Zapowiedział, że Polska ma być w czołówce państw mobilizujących Sojusz Północnoatlantycki do natychmiastowych i twardych odpowiedzi, jeśli Rosja zaatakuje któreś z państw sojuszu. Tak brzmiały informacje Radia DHT. Czas na muzykę.
0: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni. To Radio DHT.

0: Autoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 18 w województwie wielkopolskim na 2 między Kołem a Dąbiem w kierunku Poznania drogowcy koszą pobocza, więc miejscami jezdnia jest zwężona. Równolegle na tym samym odcinku w stronę Warszawy także trzeba liczyć się ze zwężeniem. Do 18 na A4 w województwie dolnośląskim, między Chojnowem a Krzyżową, utrzymuje się zwężenie jezdni. Obowiązuje tam ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę. Od 16 do 18 w województwie opolskim na A4 między węzłem Opole Zachód a węzłem Brzeg w kierunku Wrocławia doszło do kolizji 3 samochodów osobowych. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na trasie. Do jutra do 6 rano w województwie podlaskim na S61 między Budziskiem a Suwałkami zamknięta jest lewa jezdnia w kierunku Suwałk. To efekt napraw gwarancyjnych, które potrwają przez noc. Zostańcie z radiem DHT i jedźcie bezpiecznie, szerokiej drogi.
1: Motoserwis. Muzyka na każdą pogodę.

0: Minęła północ. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. W kwaterze głównej Sojuszu Północnoatlantyckiego ujawniono aferę szpiegowską, w której podejrzewana jest Claire Schank, Kanadyjka chińskiego pochodzenia. Schank odbywała staż w Sojuszu Północnoatlantyckim i przebywała w Polsce podczas ćwiczeń Coalition Warrior Interoperability Exercise w czerwcu 2026 roku. Została aresztowana 24 lipca 2026 roku przez belgijską prokuraturę i oskarżona o szpiegostwo na rzecz Chin. Kanada, odpowiedzialna za weryfikację Schank, została poproszona o przesłuchanie w parlamencie w tej sprawie. Reprezentacja Polski wygrała w krakowskiej Tauron Arenie ze Słowenią 3-2 w pięciosetowym meczu memoriału Huberta Jerzego Wagnera. Biało-czerwoni przegrali drugiego i czwartego seta, ale w tiebreaku zwyciężyli 15-11, a spotkanie zakończył atak Artura Szalpuka. W sobotę o 14:00 Francja zagra ze Słowenią, a o 17:00 Polacy zmierzą się ze Stanami Zjednoczonymi. Turniej potrwa do niedzieli i jest jednym z ostatnich testów formy polskich siatkarzy przed wrześniowymi Mistrzostwami Europy. W projekcie ustawy budżetowej na 2027 rok zapisano 283 560 000 zł na fundusz kościelny. Czyli więcej niż w 2026 roku, gdy było to 272 560 000 zł. Fundusz działa w Polsce od 1950 roku i obecnie 95% jego wydatków trafia na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne osób duchownych. Pozostałe środki są przeznaczane na konserwację i remonty zabytkowych obiektów sakralnych oraz wsparcie działalności charytatywno-opiekuńczej kościołów. Trwają prace nad zmianami dotyczącymi funduszu kościelnego. Meta uruchamia w Polsce ulepszony system sztucznej inteligencji, który ma skuteczniej wykrywać i blokować oszukańcze reklamy na Facebooku i Instagramie. Firma zapowiada też pełną weryfikację reklamodawców usług finansowych kierujących reklamy do Polski oraz podaje, że Polska jest w pierwszej grupie krajów w Europie, gdzie wdrażany jest nowy system. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski wystąpił do Komisji Europejskiej o nałożenie na Metę kary w wysokości około 1 000 000 zł za fałszywe ogłoszenia z wykorzystaniem wizerunków znanych osób. Meta informuje, że od lipca 2024 do czerwca 2026 roku liczba zgłoszeń dotyczących oszukańczych reklam w Polsce spadła o 83%, a usunięto 137 tysięcy fałszywych ogłoszeń. Niemieccy analitycy wojskowi oceniają, że Kreml nie rozpocznie poważnych negocjacji zakończenia wojny, dopóki Donbas nie zostanie całkowicie zdobyty. Według ich analiz Rosja może zająć Kramatorsk i Słowiańsk już na początku przyszłego roku, a Ukraina kontroluje obecnie nieco mniej niż 1/5 regionu donieckiego. Publikacja wskazuje też, że zajęcie całego Donbasu może nastąpić do 2027 roku i kosztować Rosję kolejne dziesiątki tysięcy ofiar. Analityk wojskowy Franz Stefan Gabi powiedział, że Donbas jest dla Rosji celem pośrednim, a ukraiński wywiad widzi już plany dalszych działań wobec Mikołajowa, Chersonia i Odessy. Kolejna porcja wiadomości o pełnej godzinie. Teraz zapraszamy na relaks przy dobrej muzyce.
1: Trzy pokolenia muzyki.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła pierwsza. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Milo Yiannopoulos został zatrzymany przez policję imigracyjną ICE w Nowym Orleanie 27 sierpnia 2026 roku. Według podanych informacji przekroczył dozwolony czas pobytu w Stanach Zjednoczonych i w lipcu 2026 roku otrzymał ostateczny nakaz deportacji. Pozostanie w areszcie ICE do czasu deportacji. Zidentyfikowano szczątki Konrada Erusta Maksymiliana von Hofberga w grobowcu rodziny von Kramsta na cmentarzu komunalnym w Świebodzicach. W grobowcu znajdują się szczątki członków rodu von Hofberg z XVIII i XIX wieku, umieszczone w 25 trumnach i sarkofagach. Badania kości i zębów mogą dostarczyć informacji o życiu i zdrowiu dawnych mieszkańców Książa. Rzecznik Zamku Książ w Wałbrzychu nazwał to historyczną chwilą dla Dolnego Śląska. Donald Tusk podczas kampusu Polska Przyszłości 2026 powiedział, że rządzenie w każdym kraju wiąże się z rozczarowaniem, bo nie wszystko udało się zrobić. Premier wskazał na brak przełomu w sprawach praw kobiet i praw mniejszości oraz przyznał, że tempo rozliczeń dotyczących nieprawidłowości z czasów poprzedniego rządu go martwi. Podkreślił też, że szybkie rozliczenia nie mogą odbywać się bez prokuratury i sądów, a we wrześniu chce mieć pewność, że sędziowie wejdą do gmachu Trybunału Konstytucyjnego zgodnie z prawem. Tusk odniósł się również do kandydatury Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, mówiąc, że stawia na skuteczność i że Berek sam zgłosił tę kandydaturę. Mateusz Morawiecki przekonuje, że jeszcze jako szef rządu ostrzegał kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości przed ryzykami związanymi z giełdą Zonda Crypto, którą porównuje do schematu odwróconej piramidy finansowej i afery Amber Gold. Lider Stowarzyszenia Rozwój Plus ogłosił też wniosek o powołanie komisji śledczej, która miałaby wyjaśnić nieprawidłowości wokół Zonda Crypto i liczy na zajęcie się projektem na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Jarosław Kaczyński napisał w mediach społecznościowych, że z jego spotkań nie przypomina sobie sceptycyzmu Morawieckiego wobec rynku kryptowalut. A były premier odpowiedział mu zdjęciem z Michałem Moskalem i komentarzem o problemach prezesa PiS z kryptowalutami. Spór wywołał też reakcję polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy skrytykowali wpis Morawieckiego. W Islandii trwa głosowanie w sprawie wznowienia negocjacji z Unią Europejską, a do piątku głos oddało już ponad 57 272 tysięcy uprawnionych. Przedterminowe głosowanie rozpoczęło się 27 lipca, a niektóre punkty wyborcze pozostają otwarte do 21. Największą frekwencję, przekraczającą 28%, odnotowano w Reykjaviku i okolicach. Ostatnie sondaże pokazują minimalną przewagę raz zwolenników, raz przeciwników rozmów, więc wynik pozostaje niepewny. Jeśli Islandczycy opowiedzą się za wznowieniem negocjacji, ostateczna decyzja o przystąpieniu do Unii Europejskiej zapadnie w kolejnym referendum po poznaniu warunków akcesji. To koniec serwisu, a na antenie DHT startuje nowy przebojowy zestaw.
0: Radio DHT.
2: Sometimes I feel like a criminal, feel like a castaway. This world keeps changing and I can't keep the pace. It's like a race, I didn't know I was running. But there are some things like rudders in the storm, someone to keep you warm, a friend to raise a glass.

Biłaś się bawić z tapczaną sprężyną. Widziano nas razem w komisach meblowych. Ogrzebać lubiłaś w meblach stylowych. Pamiętam to jakby zdarzyło się dzisiaj. Tak bardzo kochałem, że dałem ci misia. Był miękki, pluszowy i pełny nadziei, że nigdy nas nic nie rozdzieli. Przyszedłem w sobotę, nie było cię w domu. Twój tata poprosił, by czekać w pokoju na stole. Dziurawy zalegał nasz misiu. Poczułem się martwy i zrobiłem siku. Wydubałaś sianko z naszego misia, nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydubałaś sianko z naszego misia, nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydubałaś sianko z naszego misia, nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydubałaś sianko z naszego misia, nie chcę się z tobą więcej spotykać.

Składałaś przysięgi, że będzie jak niebie. Przez chwilę poczułem światełko w tunelu, bo miłosne zaklęcia złamały tak wielu. Na pierwszym spotkaniu spytałem o misia, wyjęłaś go z torby, a nosek mu zwisał. Był marnie sklejony i plusz miał przetarty. Nie byłem już sobą, poczułem się martwy. Gdy czasem wypiję, wracają wspomnienia o misiu miłości i bólu istnienia. Mam teraz dziewczynę z nocnego lokalu, dostaje ode mnie gąbki z metalu. Wydłubałaś sianko z naszego misia, nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydłubałaś sianko z naszego misia, nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydłubałaś sianko z naszego misia, nie chcę się z tobą więcej spotykać. Wydłubałaś sianko z naszego misia, nie chcę się z tobą więcej spotykać.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.